0: What's up Windsor? W każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's up Windsor? A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie 23 czerwca, jak zwykle z murów Uniwersytetu w Windsor przed mikrofonami.
2: Małgorzata Holec
1: i Izabela Lech. Zaczynamy nasz przedostatni program w czerwcu, dzisiaj 23, a zostanie nam tylko jeden program. Oczywiście kolejny miesiąc za nami, pół roku, kochani, już za nami, roku 2026, a my dzisiaj będziemy się skupiać na bardzo ważnym temacie, bo czerwiec to wyjątkowy miesiąc, niedawno obchodziliśmy...
2: Niedawno obchodziliśmy National Indigenous People's Day 21 czerwca i wydaje mi się, że jest to świetny moment na to, żeby porozmawiać trochę o rdzennej ludności, o tym jakie, ale trochę inaczej, nie tak jak zawsze, nie o historii, nie o tym, co naprawdę może niektórych interesuje bardziej lub mniej. Dzisiaj nasze spojrzenie na ten temat. Również będziemy przy pomocy naszych własnych obserwacji
1: doświadczeń
2: spojrzymy na ludność rdzenną z punktu widzenia emigracyjnego. Jak postrzegani są przez emigrantów, jak są postrzegani przez nowo przybyłych, a jak naprawdę ten świat wygląda.